0: a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Je salue cordialement les fidèles de langue portugaise.
2: Saint Augustin a écrit « Celui qui chante une louange ne se contente pas de chanter, mais il aime celui à qui il adresse son chant. » Faisons du chant liturgique une expression de notre amour pour Dieu. Je vous bénis de tout cœur. Voilà le pape qui saluait les pèlerins de langue portugaise.
0: Santo Agostinho escreveu: Quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto. Façamos do canto litúrgico uma expressão do nosso amor a Deus. Abençoe-vos de coração.
2: C'était donc le résumé de la catéchèse du pape en portugais. À présent, ce résumé est donné et lu en arabe.
3: أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري، ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba.
2: Je salue les fidèles de langue arabe, en particulier ceux venus du Liban. La musique liturgique est un outil extrêmement précieux grâce auquel nous rendons gloire à Dieu et exprimons la joie de la vie nouvelle en Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal.
3: الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جدا نؤدي بها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: C'était le résumé de la catéchèse du pape en arabe. Le pape qui saluait tout à l'heure les pèlerins de langue arabe, en particulier ceux venus du Liban. À présent, voici donc ce résumé en langue polonaise.
4: Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy. Otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
2: Je salue chaleureusement les Polonais. Le 23 août, on célébrera la journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme. Ce jour-là, la liturgie rend hommage à Władysław Finczyk, prêtre et premier Polonais béatifié en tant que martyr des persécutions communistes. Pendant le Concile Vatican II, il en soutenait spirituellement les travaux en associant les fidèles à l'œuvre conciliaire de bonté par des actes de charité et de renouveau moral. Que son témoignage nous rappelle que la civilisation de l'amour se construit en pardonnant et en vainquant le mal par le bien. À tous, ma bénédiction.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Finczyk, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci, przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre.
2: Au terme donc de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père accordera sa bénédiction à tous et bénira les chapelets de chacun. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les sœurs filles de la divine Providence.

0: قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية، ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري، ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة، مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto ai fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Je salue les fidèles de langue arabe, en particulier ceux provenant du Liban. La musique liturgique est un instrument extrêmement précieux par lequel nous rendons louange à Dieu et nous exprimons la joie de la vie nouvelle en Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy. Otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fingisz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Le pape vient de s'adresser aux pèlerins polonais disant: Je salue cordialement les Polonais. Le 23 août est célébrée la journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme. Dans le calendrier liturgique, en ce jour, nous commémorons Ladislas Fingisz, prêtre et premier Polonais béatifié en tant que martyr des persécutions communistes. Au cours du Concile Vatican II, il a soutenu spirituellement les travaux impliquant les fidèles dans l'œuvre conciliaire de bonté par des actes de charité et de renouveau moral. Son témoignage nous rappelle que la civilisation de l'amour se bâtit en pardonnant et en surmontant le mal par le bien. À vous tous, ma bénédiction.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne.
1: In particolare saluto
2: les sœurs filles de la Divine Providence réunies à l'occasion de leur chapitre général, vous encourageant à raviver la flamme de la charité qui a caractérisé la vie de votre fondatrice, la vénérable mère Elena Bettini.
1: Saluto altresì i religiosi passionisti.
2: Je salue également des religieux capucins, des fidèles de la paroisse de Macchia Valfortore,
1: Castello di Godego,
2: de Castello di Godego,
1: et quelle de l'unità pastorale, et les fidèles
2: de l'unité pastorale de Ponteranica.
1: Come pure il coro Serpedi di Sinai.
2: Chorale Serpedi di Sinai.
1: Tutti invito a testimoniare.
2: Je vous invite con tous à témoigner avec joie de l'amour du Christ pour chaque créature.
1: Va infine ai giovani,
2: mes pensées s'adressent enfin aux jeunes, aux personnes malades et aux jeunes époux. Je souhaite adresser à chacun l'invitation à développer sans cesse en soi une authentique conscience de paix
1: Che la pace è un bene prezioso,
2: la sincère conscience du fait que la paix est un bien précieux et grand et qui requiert un engagement permanent pour être accompli, en suivant avec honnêteté et en vérité les routes